0: Si.
1: Čez preveč ene energije.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 20 minut čez 8 je ura, kaj ima ticva tvoja družba in